nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają.
1: Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Dzisiejsza Ewangelia nie jest długa, ale bardzo przemawiająca. Pochodźmy dzisiaj z pytaniem: kiedy ostatni raz wziąłem do ręki Pismo Święte? Kiedy poprzez to Pismo Święte stałem się bardziej szczęśliwym, czyli właśnie błogosławionym? Zachęcam z całego serca do tego, żeby wziąć dzisiaj Pismo Święte, poszukać właśnie w Piśmie Świętym swojej historii, uczynić się poprzez lekturę Pisma Świętego szczęśliwym, błogosławionym. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to proponuję otworzyć Księgę Psalmów. W tych 150 psalmach jesteśmy w stanie się wszyscy odnaleźć. Jesteśmy w stanie odnaleźć swoją historię życia i zobaczyć, że Pan Bóg jest w stanie działać w naszym życiu. Jest w stanie uczynić nas szczęśliwymi, błogosławionymi. Weźmy jednak najpierw to Słowo i Go posłuchajmy. Szczęśliwi, którzy słuchają Słowa, a jeszcze bardziej przestrzegają Go.

ośrodka dla dzieci ze wsi. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zamieniły ochronki na polowe szpitale i właśnie to sprawiło, że carskie władze skasowały zgromadzenie. Maria Angela przeniosła się do Krakowa i tam założyła kolejny dom pomocy ubogim. Mimo słabego zdrowia doczekała na kilka miesięcy przed śmiercią zatwierdzenia zgromadzenia przez papieża Leona XIII, a beatyfikował ją święty Jan Paweł II w roku 1993.

0: reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Kochanie, zapraszam cię na spektakularną wystawę.
3: Jedziemy do Paryża?
2: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
3: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
2: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
0: Reklama.

sobotni poranek zaczynamy nieco później niż w tygodniu, dlatego mam nadzieję, że wszyscy wyspani, mimo że ósma, niektórzy chcieliby dłużej, ale wstajemy. Po co marnować weekend? Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

Chłopcy z Placu Broni będą chłopcy i dziewczęta będą też. Za chwilę wymienię wszystkie nazwiska. Przyjąłem taką zasadę kiedyś, że czytam jak leci to, co w Wikipedii znajdę. 10 października, imieniny miesiąca, ale nie tylko, bo świętują też Adalryk, Alderyk, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Franciszek, Gereon, German, Jan, Kalistrat, Kasjusz, jeszcze trochę, Leon, Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rusty, Grustyka, Samuel, trzy jeszcze zostały, Tomił, Tomiła i Twardosto i wszystkiego najlepszego od Radia Plus. W sobotę świętujcie, nieco krótsza lista będzie za chwilę tych, którzy urodzili się 10 października.

Miałem mówić o urodzonych teraz, ale przesunę to na następne wejście, ponieważ tak przy okazji Michaela Jacksona przypomniał mi się, jest taki kosowski artysta, Luz Palokaj się nazywa, jeżeli dobrze przeczytałem to imię i nazwisko, który przy pomocy sztucznej inteligencji tworzy niesamowite filmy portretujące rozmaite kraje, w których był albo nie był, na pewno za sprawą AI w tych krajach się znalazł. On tam steczką w garniaku idzie, a dookoła dzieją się niestworzone rzeczy, a może właśnie stworzone, takie, które kojarzą się najbardziej z tym krajem. Tym razem wziął na tapetę Polskę. A w tle Michael Jackson, to w każdym filmiku jest tak, warto to zobaczyć w internecie, naprawdę. I wspomnienia, i charakterystyka naszego kraju jest w 100% w punkt oddana. Michael Jackson za nami, tutaj Thriller, tam jest Beat It, a przed nami teraz Mike Oldfield i Maggie Ray w Radio Plus.

No to czas na urodziny, bo zapowiadałem, że będziemy składać życzenia. Trzy nazwiska dzisiaj na mojej kartce z kalendarza. No takiej kartce elektronicznej, bo w komputerze sobie napisałem. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, członek zespołu Pod Budą Andrzej Sikorowski dzisiaj świętuje urodziny. Szkocki wokalista i gitarzysta, członek zespołu m.in. Ultravox, Major, a także aktorka Danuta Stenka. To są osoby te najbardziej znane, które dzisiaj mają swoje urodziny i świętują, mam nadzieję, albo będą świętować, bo to chyba wieczorem, a fajnie, że sobota, prawda? Wszystkiego najlepszego. Za nami Lighthouse Family, przed nami Classics Nouveau. Gramy przeboje z nutą nostalgii od samego rana.

0: I zbliża się godzina 9:00. Pukanie słyszę na Knocking on Heaven's Door. Za chwilę do naszego studia zapuka osoba, która przedstawi najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami po 9:00. Ciąg dalszy przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich 15-letni zabójca z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, rannych zostało 15 osób. Dolina Lutyni, nowym rezerwatem przyrody. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do wina, najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
2: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
1: Przypomnijmy, 15-latek w podstawówce podwyżkowym ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Przypomnijmy, do tragedii doszło Podwyżkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
4: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
3: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
5: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
3: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. 15 osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
6: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
1: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
6: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
1: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na 100-lecie lasów państwowych. O tym Julia Omachel.
7: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
1: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
8: Krótka zapowiedź, ale długa piosenka. Madonna w Radiu Plus i Like a Prayer. Tomek Waloszczyk, zapraszam na sobotnie przedpołudnie z przebojami z nutą nostalgii.

0: co ty tutaj robisz na antenie Radia Plus? Elektryczne gitary, różne rzeczy robicie, które wam się kojarzą z jesienią. To nasza zabawa. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Dobre strony, bo książki rozdajemy między innymi, ale też wspaniałe kubki z Bolesławca. Takie stylizowane, robione ręcznie, limitowana seria. A wy piszecie do nas i najbardziej to takie szuranie w liściach się kojarzy wszystkim. Jakieś zbieranie kasztanów też. Kocyk, książka, herbata. Ale były osoby, które pisały, że się przygotowują do zimy, na przykład zmieniają opony, sprzątają tam różne rzeczy, żeby na zimę było wszystko posprzątane. Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie radioplus.pl, a od poniedziałku znów będziemy nagradzać i będziemy do was dzwonić.
1: Reklama. Dziki jeans. Nie do zdarcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

No i mamy jesień, już taką jesienną trochę, to babie lato minęło, nadszedł czas ochłodzenia, trochę popada, trochę powieje, chmur przybędzie na niebie, to tym bardziej warto słuchać takich piosenek jak ta, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, chociaż Bobby wypowiadał się w wywiadach, że nie za bardzo przepada za nią, ponieważ tylko z nią jest kojarzony, on mnóstwo wspaniałych rzeczy wokalnych zrobił w swoim życiu i cały czas robi, ale my kochamy tę piosenkę, jedna z bardzo bliskich mi osób ma ustawione granie na czekanie, czy jak to tam się nazywa, właśnie Bobby'ego McFerrina, więc zanim z nią porozmawiam, już jestem w dobrym nastroju i jestem szczęśliwy. No, dlatego do niej dzwonię właśnie. Budka suflera przed nami, teraz tango, do którego trzeba jednak dwojga.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way w Radio Plus. A co robią chłopaki z zespołu? Ano, grają czasami, koncertują. Jeszcze czytam w internecie, że najbliższe wydarzenia są w Las Vegas. Raz, że trzeba by tam dotrzeć, to trochę kosztuje, ale dwa, jakie kosmiczne ceny biletów. 1600, 2,5 tysiąca złotych w przeliczeniu na nasze. No ale też taki termin świąteczno-noworoczny, więc pewnie to jakieś wyjątkowe spotkania, wyjątkowe koncerty, wyjątkowe tour. A my mamy za darmo na antenie Radia Plus, to już za nami, przed nami w stronę słońca zmierzamy 2 plus 1 i Pet Shop Boys to za chwilę.
1: Reklama.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Dokładnie tego dnia, czyli 10 października, ale w 1988 roku ukazała się trzecia studyjna płyta Pet Shop Boys zatytułowana Introspective. Właśnie z tej płyty pochodzi kawałek Domino Dancing, który usłyszeliśmy. To tyle, jeśli chodzi o aktualności. Nie, aktualności dopiero przed nami. 10 się zbliża za chwilę. Wiadomości w Radiu Plus.

0: Plus Koszalin.
1: Michał Kołodziejczak zawieszony miał znęcać się nad kobietami i nakłaniać do zażywania narkotyków. Większa kontrola w szkołach, działania służb po atakach nożowników. Syreny w Małopolsce, do 12 potrwa trening systemu alarmowania. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Michał Kołodziejczak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem Agrounii oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
4: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
3: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
5: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
3: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
1: W całym kraju skontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała tenisistka.
6: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. To jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
1: Mówi Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
6: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
1: Szpital czeka teraz na konkurs NFZ-u, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.
7: Od Tiny Turner zaczynamy kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii, bo już minęła 10:00. No i dodamy sobie trochę tej energii porannej. Trudno, żeby nie podładować sobie trochę akumulatorów przy tej artystce właśnie. A później będzie kulinarnie. Powiem tylko tak na razie. Pora na pora. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Ileż to się żartów sławnych właśnie w mojej głowie rodzi, zapowiadając kolejną pozycję, bo już za kilka minut Agnieszka Morawska o smakach, sobotnich smakach opowie, a będzie dzisiaj o porze. No i można powiedzieć, że sałatka jest spora, czyli duża taka całkiem, duża porcja. Można opowiedzieć o porze roku, jaką właśnie mamy, ale najbardziej zdziwiło mnie to, że Agnieszka napisała mi, że to trochę niedoceniane warzywo. Tymczasem już starożytni Rzymianie się na nim poznali. Jak niedoceniane? Ja uwielbiam pora akurat. No to pora za kilka minut, ale do tego czasu jeszcze trochę pogramy. Chris Norman i Suzy Quattro, a później Eddie Grant na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Surowy jest ostry i zdecydowany, ale gdy tylko dostanie trochę ciepła, łagodnieje i staje się mniej szorstki w obyciu. Potraktowany ogniem, masłem lub oliwą, staje się tak słodziutki, że można się rozpłynąć. Pora na pora. Choć sezon na niego trwa niemal cały rok, to nie znalazł on zaszczytnego miejsca w kuchni polskiej. Zazwyczaj jest mało znaczącym składnikiem zupy. Czasami pojawia się jako dodatek do obiadu w postaci surówki z marchewką, jabłkiem, majonezem lub w nieco innej kombinacji. Mimo że por był obecny w Polsce już w średniowieczu, to próżno szukać przepisów z jego wykorzystaniem w pierwszych książkach kucharskich. Ta biblijna roślina pochodzi ze wschodnich terenów Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Była uprawiana przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Hipokrates zalecał jedzenie porów jako lekarstwa na krwawiący nos. W zdrowotnych właściwościach warzywa nadzieję pokładał także Neron. Rzymski cesarz miał pożerać ogromne ilości porów z oliwą, wierząc, że to wzmocni jego głos. Ponoć zyskał nawet przydomek porofag, ale pory były ważne nie tylko pod względem zdrowotnym, lecz także kulinarnym. Najsłynniejszy smakosz starożytnego Rzymu, Apicjusz, któremu przypisuje się autorstwo książki kucharskiej o sztuce kulinarnej, choć przepisy pochodzą z kilku wieków, ale wracając do smakosza owianego złą sławą za wystawne uczty kulinarne i do pora, to we wspomnianej książce pojawia się on ponad 80 razy. Niektóre przepisy są mocno egzotyczne, jak na przykład bulion z porami do flaminga, ale wiele z nich spokojnie możemy wykorzystać. Kurczak z porem z kuchni Apicjusza? Proszę, podziel kurczaka na części, oddziel mięso od kości. Podsmaż kawałki kurczaka razem z porami, fenkułem oraz solą i zalej bulionem lub wodą. Gdy zmięknie, dodaj pieprz oraz nasiona selera. Zagęść ryżem, dodaj bulion, odrobinę wina, dobrze wymieszaj, podawaj z dodatkami. Przejdźmy jednak do wieków późniejszych i jeszcze na chwilę zanurzmy się w pozakulinarnych ciekawostkach. Por jest symbolem Walii. I według legendy przed walką z Anglosasami święty Dawid polecił Walijczykom noszenie pora w czapkach, tak żeby mogli odróżnić się od najeźdźców, co zaowocowało wygraną bitwą. Ponadto w tych czasach por był cenionym warzywem, któremu oprócz właściwości odżywczych i zdrowotnych przypisywano także magiczne. Twierdzono, że dziewczęta, które spały z porem pod poduszką w dniu świętego Dawida, czyli 1 marca, widziały w snach swojego przyszłego męża. Jeżeli ma ktoś ochotę, może spróbować, ale lepiej przetestować przepisy na pora, na przykład z francuskich książek kucharskich. W Brytanii popularny jest dorsz zapiekany z porami i ziemniakami. W Paryżu zupa, którą znajdziecie pod nazwą Parisien. Skład: pory i ziemniaki, bo to rustykalna, chłopska polewka, którą zaanektowali później mieszczanie, wzbogacając o masło i śmietanę. I w tej wersji pojawiła się w książkach kucharskich z XIX wieku. Przepis banalny. Białą część pora z odrobiną zielonej siekamy i dusimy na maśle, uważając, żeby się nie zrumienił. Dusimy pod przykryciem około 10-15 minut, zalewamy wodą, doprawiamy solą i pieprzem, zagotowujemy. Następnie dodajemy mączyste ziemniaki pokrojone w kostkę. Gotujemy aż zmiękną i dodajemy słodką śmietankę. I gotowe. A jeśli taką zupę przygotowywaliby mieszkańcy Wiszy, na koniec wszystko by zmiksowali na gładki krem. Pory pod różną postacią pojawiają się w kuchni niemal każdego kraju. Oprócz wspomnianych już na początku zup i surówek, możemy przygotować danie z kuchni kujawskiej. Pory duszone z jabłkami z przepisu Hanny Szymanderskiej. Pokrojone w plastry pory dusimy na maśle, skrapiamy białym winem i dusimy jeszcze 15 minut. W międzyczasie na grubej tarce ścieramy jabłka, skrapiamy sokiem z cytryny, dorzucamy do porów. Do całości dodajemy także miód. Doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem. Dokładnie mieszamy i dusimy jeszcze kilkanaście minut. Podajemy z jajkiem i ryżem lub jako dodatek do mięs. I mogłabym tak jeszcze o tym porze, ale nie wiem, czy wytrzymacie. Dlatego jeśli chcecie więcej inspiracji, czekam na maile. amorawska@radiomyślnikplus.pl.
0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Alicja Majewska, jeszcze się tam żagiel bieli. Jak mówimy o tej wspaniałej artystce, to no, jest jeden chyba z trzech największych jej hitów, Być kobietą, i oczywiście Odkryjemy miłość nieznaną w parze tradycyjnie z Włodzimierzem Korczem, który akompaniuje przy fortepianie, i ze zdumieniem przeczytałem, że ostatnio obchodzili jubileusz 50 lat wspólnej drogi artystycznej, a słuchając ich w ogóle tego nie widać, nie słychać. Cały czas ta sama energia, cały czas wspaniały duet na scenie. I nie tylko na scenie. Alicja Majewska za nami, przed nami Chesney Hawkes, The One and Only. Przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
5: Reklama.

0: A chałupy to już nie nadeściwe, zimno się zrobiło, ale wiatr zawiał, to chyba surferzy bardziej się cieszą, ci którzy używają kitesurferzy, różnych tam rzeczy, których napędza wiatr. Ciekawe, czy jeszcze teraz jest sezon. W każdym razie, no, zmieniła nam się pogoda i zmienia się też godzina, za chwilę 11 w Radiu Plus. Zapraszam na wiadomości.
1: Reklama.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni. Służby i szkoły reagują na ostatnie ataki na Mazowszu. Podwyższono procedury bezpieczeństwa. Pikniki, warsztaty i wystawy. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem polskiego autokaru w Turcji w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli, kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
2: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital, jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi, więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
1: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły 2 osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkoły. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
3: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
4: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
3: Próbuję otworzyć, no nie da się.
4: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, Renatą Szustakiewicz, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do 2 ataków na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nożownicy zaatakowali kilka osób, jedna z nich, 37-letnia woźna, nie przeżyła. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przed Urzędem Miasta. Domagali się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod drogę w dzielnicy Małe Żywczańskie.
5: To jest krzywda dla mieszkańców.
6: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
7: To bez sens, ponieważ droga już jest.
8: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
9: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
1: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pikniki, warsztaty, wystawy, ale też wspólna modlitwa. Jutro centralne obchody 26 Dnia Papieskiego. Głównym celem jest propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II i zbiórka funduszy na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miejscowości.
10: I warto włączyć się w to wszystko, co przygotowują parafie. Wiele jest takich oddolnych inicjatyw, nabożeństw, spotkań modlitewnych, spotkań wspomnieniowych o świętym Janie Pawle II. Drodzy Państwo, włączmy się w to wspólne świętowanie. Gorąco zapraszam do tego, żeby w ten Dzień Papieski pomyśleć o świętym Janie Pawle II, pomyśleć o Fundacji Dzieł Nowego Tysiąclecia, spotkać naszych stypendystów, rozpoznacie ich Państwo po żółtych chustach. Mam nadzieję, do zobaczenia na ulicach polskich miast.
1: Mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczegółowy program wydarzeń na stronie Fundacji.
11: Robbie Williams rozpoczyna kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Towarzyszymy Wam od samego rana. Jeżeli ktoś dołączył teraz, bo na przykład się obudził o 11:00, to zapraszam. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Tak trochę nieśmiało wspominamy o tym, że będziemy przestawiać zegarki, tak napędzamy to, a to jest naturalne. Co roku dwa razy, tym razem o godzinę do tyłu, co oznacza, że będziemy dłużej spać. No i chciałem pogratulować redakcji pewnego serwisu na i internetowego, popularnego dosyć, więc o tyle jestem zdziwiony. Oto proszę posłuchać, jaki tytuł dzisiaj wyskoczył mi w internecie na ich stronie. Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026, żeby nie było wątpliwości, w noc z 10 października na 11 października. No i dalej mamy myślnik, czy już w ten weekend przestawimy zegarki, więc trzeba przeczytać dalej, żeby dowiedzieć się, że nie w ten weekend, że dopiero za dwa tygodnie, ale tytuł jest, że teraz, 10 na 11. Dobra, na razie nie przestawiamy zegarków, jeszcze dwa tygodnie, ale jeżeli ktoś chce pospać godzinę dłużej, to od czego jest weekend? Właśnie od tego. Belinda Carlisle jest za nami, a przed nami za chwilę Roxette.
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

i moja ulubiona rozrywka, gdy prowadzę program, czyli sklejanie dwóch tytułów piosenek. Za nami Neil Sedaka, przed nami Bad Boys Blue i proszę bardzo, O Carol, You're My Woman. Gdyby ktoś się zdziwił, że to o kobiecie jest piosenka, to jedna i druga. Carol w tym wypadku to Karolina, nie żaden Carol. Po prostu zdrobnienie imienia angielskiego. Carolino, och Carolino, tak powinniśmy to tłumaczyć. No to słuchamy zresztą dużo miłosnych piosenek, bo już za chwilę Baim, Dwa Serca i Dwa Smutki. Słuchacie Przebojów z Notą Nostalgii w Radiu Plus, ale nie smućcie się. Jesień jest, dlatego trzeba nastrajać się pozytywnie.

0: A skoro już o jesieni mówimy, bo kilka minut temu nawiązywałem do tej wspaniałej pory roku, przekonujemy, że jest wspaniała i szukamy dobrych stron. Nawet jeżeli czasami widzimy te niefajne, czyli zimno wieje, plucha i tak dalej, ciemno się szybko robi, no to są też dobre strony jesieni, o których nam piszecie na stronie radioplus.pl, a do wygrania lektury książki, no bo warto wieczorami sobie poczytać książki, zamiast te seriale w kółko oglądać. Mamy dużo ciekawych propozycji, a także niesamowity kubek z Bolesławca, ręcznie robiony, limitowana seria z napisem Radio Plus. Nie jest duży ten napis, ale wiadomo, że kubek od nas, natomiast typowy wzór z Bolesławca na nim jest dookoła. Szczegóły na stronie radioplus.pl. Bawimy się, gramy i szukamy dobrych stron jesieni.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

0: Abba, Take a Chance on Me, za mną przynajmniej też dyżur dzisiejszy. Za chwilę Kasia Gozimor pojawi się w studiu, już ją widzę tam za szybą, a ja, Tomek Waloszczyk, mówię do usłyszenia i życzę miłej soboty.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Atak Rosji na bloki mieszkalne w Zaporożu. Trwa akcja ratunkowa. Dodatkowe patrole i narada z dyrektorami. Reakcja na ataki nożowników w szkołach. Kolumny pojazdów wojskowych. Manewry terytorialsów na Lubelszczyźnie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia. Moja mama zginęła, mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przybiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma. Tam jest gruzowisko.
2: Я не бачив ні жіночок, нічого там все вибито.
1: Росія атакувала теж західню Україну. Мешканці Лубельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem, a to w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie niemal 5000 ton rosyjskiego oleju napędowego. Ma być dostarczany w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła. Dodatkowe patrole w kolejnych dniach i narada z dyrektorami szkół. Służby zapowiadają dalsze działania i zapewniają, że cały czas są w gotowości. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Najpierw w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, a później 15-latek zaatakował pod Wyszkowem 3 osoby. Jedna zginęła. Reagują też władze innych województw. W Bydgoszczy wojewoda spotkał się z kuratorem oświaty i komendantem policji. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Prawie 800 policjantów przez cały piątek sprawdzało ponad 1000 placówek w regionie. Policja odnotowała 64 interwencje. Większość zgłoszeń się nie potwierdziła. W kilkunastu przypadkach funkcjonariusze prowadzili czynności z nieletnimi. Sprawy dotyczyły gruźb czy posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
4: Materiały przekazujemy do sądów, które będą podejmować decyzje.
3: Mówi Jakub Gorczyński, szef kujawsko-pomorskiej policji. W najbliższych dniach policjanci również mają pojawiać się przy szkołach. W poniedziałek ma odbyć się narada ze wszystkimi dyrektorami.
5: Przypomnieć o tym, że istnieją procedury bezpieczeństwa, które trzeba przeanalizować,
3: zaznacza Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. W piątek co drugi uczeń w regionie nie poszedł do szkoły.
1: Wojewoda zakłada, że poniedziałkowe lekcje odbędą się normalnie. W akcji setki żołnierza na drogach kolumny pojazdów wojskowych. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów dęblińskiego i zamojskiego, mówi oficer pracowa 2. Lubelskiej Brygady kapitan Marta Gaborek.
6: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
1: Ćwiczenia potrwają do jutra. Wojsko apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
7: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Galeria będzie mieścić się na terenie Horten Areny, a otwarcie w czerwcu 2027.
8: Witam w samo południe. Kasia Kozimor i zapraszam do godziny 15 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Charles & Teddy, Natalia Kukulska, to Arch Company, Susanna.
9: We sit together on the sofa with the music way down.

0: Ferdowe Lamore na antenie Radia Plus rozgrzewa nas w ten troszeczkę chłodniejszy czas. Przyszło oczekiwane załamanie pogody. Nieco więcej chmur, nieco więcej deszczu, nieco więcej wiatru. Jesień wypisz, wymaluj. No właśnie, a my już cały czas szukamy dobrych stron jesieni, bo takie są oczywiście i nawet ta pogoda zdaje się nam sprzyjać, bo można zanurzyć się we wspaniałej lekturze i napić gorącej herbaty z kubka z logo Radia Plus. Ta akcja trwa. Wciąż możecie wysyłać zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz, do czego zachęcam.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.

Sandra in the Heat of the Night na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie 10 października. Za chwilę Irena Santor, już nie ma dzikich plaż, Harold Faltermeyer, Axel F. Może plaż dzikich nie ma, ale są plaże puste. O tej porze roku zupełnie spokojnie można się pospacerować, słuchając mew skrzeczących gdzieś nad głowami, a może klimat już zupełnie inny i szum morza w całej okazałości. Na pewno Bałtyk poza sezonem również wygląda imponująco. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.

0: Irena Santur, już nie ma dzikich blaszy, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, czas i życie przemija czasami, a ja przypominam, że mamy tydzień pisania listów, no i w związku z tym może warto napisać, usiąść i napisać list do przyszłych pokoleń na przykład, do dzieci, do wnuków, do tych, których być może jeszcze na świecie nie ma, ale pewnie się pojawią i takie przesłanie może warto im gdzieś tam zostawić, tak sobie pomyślałam. W końcu w sobotę mamy dużo wolnego czasu, można przysiąść i popłynąć. To też są dobre strony jesieni, których cały czas szukamy na naszej antenie. Beatles za chwilę, Yesterday, będzie też Rembrandt's Just the Way It Is Baby.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28.

0: Łącznik Loteria.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.

0: Za 3 minuty będzie godzina 13 i zaprosimy wtedy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus, a potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii w sobotny popołudnie.
1: Reklama.
2: Dziki jeans. Dziki jeans. Nie do starcia.
3: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
4: Pańkowicza 17 Koszalin.
3: Dawny Pewex.
4: Zapraszamy.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Decyzje sądu w sprawie nożowników z Mazowsza. 19-latek tymczasowo aresztowany. Ceny paliw mogą pójść w górę, to w przyszłym tygodniu. Schroniska dla zwierząt przygotowują się do zimy. Proszą o karmę i plandeki. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
1: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu: nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
1: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat: dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
4: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
1: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl. A wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
4: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
1: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. Zaraz po wprowadzeniu obniżki sięgały miejscami ponad złotówki i 40 groszy. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97, a diesla 8,06 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina do Listówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
5: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
1: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny do Listówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę, suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki.
6: To jest Radio Plus, to są przeboje z nucą nostalgii. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę, a teraz Leonard Cohen i Alleluja w Radiu Plus. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 15.00.

0: Lady Punk, zostawcie Titanica na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę to popołudniowe nasze spotkanie pojawi się u nas Rod Stewart, When I Need You. Oj, pięknie będzie jesiennie, jak najbardziej, do takich spadających liści, kropelek deszczu, pięknie ta piosenka będzie się dopasowywać. A potem jeszcze Taylor Dane i Tell It to My Heart.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: Reklama.

Solid to My Heart, Taylor Dane na antenie Radia Plus wśród przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę pojawi się Manam, krakowski Spleen, będzie Sissy Cash, Strangers by Night, a teraz Paul Anka i Diana. I tak miksują się piosenki jesienne z zupełnie innymi klimatami na naszej antenie i bardzo dobrze. Sobota, popołudnie, sobotnie z Radiem Plus, ale warto też wybrać się gdzieś na weekend, na przykład, a właśnie, jest takie miejsce, które obchodzi 450-lecie swojego istnienia, to jest kompalnia świętego Jana w Krobicy, to wszystko na Dolnym Śląsku, piękne tereny, myślę, że czasem przez niektórych niedocenione, ale kto pojedzie tam chociaż raz w te cudowne miejsce, ten na pewno połknie bakcyla. Dolny Śląsk wielki, więc jest co zwiedzać. Zapraszamy Was do tego, a Agnieszka Morawska przygotowała specjalne wyjściówki na ten specjalny jubileusz, więc do posłuchania i do wygrania na antenie Radia Plus warto być z nami. To za chwilę, Manam, teraz Polanka.

0: Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie. To była Cissy Catch i Strangers by Night. A już do występu na naszej antenie szykuje się Richard Marx. Na pewno pamiętacie piosenkę Right Here Waiting. Pięknie będzie pasowała do dzisiejszego sobotniego popołudnia.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Za chwilę, za 3 minuty na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do -40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do -40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Miał zdęcać się nad kobietami. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Są utrudnienia na krajowej 93. Działania służb na granicy polsko-niemieckiej skontrolowali już 1 200 000 osób. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polityczna burza i lawina komentarzy po doniesieniach o Michale Kołodziejczaku. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej oskarżyły go m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Relacje kobiet opublikował Kanał Zero. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak na te ustalenia reagują politycy?
2: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Roman Giertych, także poseł KO, odnosząc się do nagrań opublikowanych przez Kanał Zero, pisze wprost: jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
1: Michał Kołodziejczak został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Władze KO oczekują weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na krajowej 93. Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy zostały ranne. To po zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Kamińsk.
3: Gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, w pojazdach zakleszczone były dwie osoby. Następnie oczywiście strażacy wykonali do nich dostęp i wydobyli te osoby.
1: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań. Kontrole zostały przedłużone o kolejne 6 miesięcy, do 30 marca przyszłego roku.
4: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieży pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
1: O czym informował Sebastian Górny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki.
5: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
1: Mówi Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem. Dlatego na muralu można zobaczyć m.in. herb miasta.
6: Minęła godzina 14, to były wiadomości na antenie Radia Plus. Kolejne już za godzinę. A teraz czas na przeboje z nutą nostalgii. W sobotnie popołudnie Kasia Kozimor, witam i zapraszam. Janet za chwilę, Phil Collins, a to już Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Lombard, szklana pogoda na antenie Radia Plus. Szyby niebieskie od telewizorów. Mam nadzieję, że uszy pełne przebojów z nutą nostalgii bardziej w tym kierunku proszę podążać. Chociaż wieczorem dobry film obejrzeć, to jest kolejna dobra strona jesieni, których tak szukamy wytrawnie na antenie Radia Plus. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Napiszcie, podzielcie się swoimi ulubionymi czynnościami jesiennymi. A za chwilę w Radio Plus Getting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynniku pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin, Dawny Pewex. Chicky jeans, zapraszamy!
1: Reklama.

inaczej, Sleeping Satellite w Radio Plus. To nie jest czas na oglądanie gwiazd, bo niebo zasnute chmurami, ale trochę się działo, między innymi zorza polarna, gdzieś tam wypatrywana przed weekendem w różnych okolicach, w okolicach godziny 7 rano, także każdy mógł przy odrobinie szczęścia gdzieś tam coś wypatrzeć przez chmury przedzierającego się. No dobrze, gwiazdy zawsze piękne, zwłaszcza zimą, roziskrzone czasem śnieżne pokrywy pod nogami, na niebie duży wóz, mały wóz i co tam jeszcze dusza wypatrzy. A za chwilę na antenie Radia Plus Maryla Rodowicz. Gwiazd u nas też nie brakuje. Będzie Chris de Burgh i Gloria Gaynor już teraz.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Maryla Radowicz, rozmowa przez ocean na naszej antenie. Bardzo nostalgicznie to zabrzmiało, ale za chwilę będzie coś bardziej dla ciała. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, a potem Abba i Honey, Honey. No i właśnie, gotując na przykład obiad sobotni, będzie można sobie tam po tych kafelkach trochę w lewo, trochę w prawo, trochę ruchu zażyć. Za chwilę na antenie Radia Plus kolejna dawka wspaniałej muzyki.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Za 3 minuty będzie godzina 15. Już dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus. Życzę udanego weekendu z przebojami z nutą nostalgii. Do usłyszenia.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało.
1: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus Koszalin.
1: Atak nożowniczki w szkole w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-latek. Rośnie liczba chorych na grypę. Jest apel lekarzy. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Atak nożowniczki w Warszawie, ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala, sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty, wtedy doszło do ataku.
2: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
1: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
2: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
1: Jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Służby monitorują też internet.
3: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach. Po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
1: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
4: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
1: Pociągiem podróżowało 70 osób. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Sezon infekcyjny nabiera tempa. Rośnie liczba chorych na grypę. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
6: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
5: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z sanepidu w Bydgoszczy.
7: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
5: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Na szczepienie przeciw grypie można zgłosić się do przechodni, a dorośli mogą to zrobić też w aptece.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Mazury, gdzie powstanie nowy szlak kulturowy, kłobukowe rejzowanie. Trasa połączy historyczne miejsca, m.in. w Mrągowie, Orzyszu, Rynie i Piszu.
8: Nazwa ciekawa, kłobukowe rejzowanie w tradycyjnej gwarze nawiązuje do wędrowania i odkrywania. Szlak połączy 8 obiektów historycznych w różnych miejscowościach, które zostaną wyremontowane i dostosowane do zwiedzania. Dodatkowo we wszystkich tych miejscach powstaną nowe wystawy, pojawi się interaktywne wyposażenie.
1: Mówi marszałek warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych.
9: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 16 do 4 przyboje z nutą nostalgii w sam raz na sobotnie popołudnie. Za parę minut będzie Queen, będzie Robin Gibb, a zaczynamy od piosenki Flames of Love, to oczywiście Fancy. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Robin Gibb i piosenka Juliet. Gibb oczywiście z tych Gibbów, czyli braci Gibb, którzy tworzyli zespół Bee Gees. No ale to on w sumie się wybił, zrobił także solową karierę, choć do popularności samych przebojów Bee Gees, no to tej piosence jednak trochę brakowało. Za chwilę na naszej antenie kobieta o wyjątkowym głosie zaśpiewa Tanita Tikaram. No i pojawią się też pierwsze wasze SMS-y z pozdrowieniami. Numer do mnie 691 141 141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotę. No i dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się w Radiu Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

W Radio Plus gramy wam przyboje z nutą nostalgii. To jest Madonna i piosenka Material Girl. 691-141-141. Ja nawet nie wiem, czy ja muszę powtarzać ten numer, bo naprawdę sporo SMS-ów przychodzi. Pozdrawiam moją córkę Martynę, która dziś urządza parapetówkę w nowym mieszkaniu. Córuś, oby nic się nie stłukło poza lodem do napojów. Mama Ewa przysłała takiego SMS-a. Wspaniała mama. Martyno, dobrej zabawy życzę i przypominam, że po 20:00 prywatka na antenie Radia Plus, więc muzykę od Marka Środkiego będziecie mieli. Pozdrawiam moją przyjaciółkę Basię, która dziś po raz pierwszy prowadziła warsztaty dla dużej grupy. Basiu, poszło ci świetnie. Pozdrawiam Ania. No to gratuluję, Baśka, nowego doświadczenia. Czekam na kolejne SMS-y. Teraz Sting, a później formacja nieżywych schabów.

0: Bahama, Bahama, Mama, to Bonnie M na antenie Radia Plus. Pozdrawiam serdecznie z chłodnej Norwegii. Słucham was przez internet. Jesteście takim kawałkiem Polski w moim domu. Maria przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję, pięknie. Słuchajcie, bo nas można słuchać wszędzie. Wystarczy wejść na radioplus.pl i w najdalszym zakątku świata, o ile macie internet, możecie słuchać przebojów z nutą nostalgii. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nas za granicami. Teraz krótka przerwa, a za moment Rysa na szkle i Urszula, później będzie Roy Orbison.
1: Reklama.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.

0: 3 minuty zostały do godziny 16. O 4 serwis informacyjny, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a później już wracamy do przebojów, bo jesteś ty. Od tej piosenki Krzysztofa Krawczyka rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Koszalin.
1: 21-latka zaatakowała nożem w szkole w Warszawie. 3 osoby zostały ranne. Prezent dla Putina. Zełenski komentuje umowę Waszyngton-Moskwa dotyczącą paliwa. Pikniki, warsztaty i kiermasze. Jutro centralne obchody Dnia Papieskiego. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala. To po ataku nożem w jednej ze szkół policjalnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o okolicznościach tego incydentu?
2: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
3: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
2: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
1: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś, także w okolicach szkoły, ale już w Olsztynie, doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Jeden z nich trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Rosja dziękuje za zniesione przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzje Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj, w porannych godzinach, Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw. Została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro centralne obchody 26. Dnia Papieskiego. Są organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąca. Jak mówią stypendyści fundacji, to najważniejszy dzień w roku, który pozwala podziękować darczyńcom za wsparcie w realizacji ich marzeń.
5: Chcemy pokazać ludziom, że nie jesteśmy tylko dla siebie, ale też dla nich, że jesteśmy otwarci, chcemy im dać siebie i w jakiś sposób odwdzięczyć się za dobro, które oni nam darują.
6: Świadomość, że w naszej drodze życiowej ludzie chcą nas wspierać, że widzą w nas potencjał, chcą nam pozwolić go rozwijać.
7: To jest taki niesamowicie piękny moment spotkania i bycia razem.
1: W całym kraju diecezje, parafie i wspólnoty zorganizują pikniki, warsztaty i kiermasze.
8: To były wiadomości w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. A teraz już królować będą piosenki. A propos króla, to Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King już za parę minut na naszej antenie. A zaczynamy od piosenki Bo jesteś ty, Krzysztofa Krawczyka. Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: On The Beach i Chris Ria w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wybrać się na plażę to jest taki sobie pomysł, szczególnie, że wczoraj, zdaje się, na Bałtyku taki sztorm był i to konkretny do tego stopnia, że nawet promy ze Szwecji do Polski przestały kursować. Jaka dzisiaj pogoda? A sobie zerknę na mapę i za parę minut wam powiem, co tam dzisiaj w pogodzie piszczy. Lenny Richie, Say You, Say Me. Za chwilę, a później będzie Albano i Romina Power.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
10: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
1: Reklama.
11: And for love's sake, each mistake, oh.

Albano i Romina Power na antenie Radia Plus. Sempre obiecałem zerknąć na prognozę pogody i jeżeli chodzi o jutro, to moi drodzy, nie będzie źle. Na pewno dużo chłodniej niż było, bo w tym tygodniu to mieliśmy temperatury nawet tak powyżej 22-23 stopni. No dzisiaj maksymalnie jest 15, może 16, ale w większości miejsc w Polsce około 12-13 stopni. Są chmury, są opady deszczu, ale są także miejsca, gdzie przejaśnienia, więc zerknijcie jak tam u was za oknem, jeżeli macie ochotę wybrać się na spacer. Dni, których nie znamy, Marka Grechuty teraz, a później Melanie Farmer. Tyle by...

0: Boys Town Gang na antenie Radia Plus. Dostałem SMS-a. Co z moim SMS-em? I słuchajcie, trzy znaki zapytania, więc odszukałem ten numer, który wysłał i już, przepraszam, poprawiam się. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która dziś pomaga córce wybrać suknię ślubną. Dziewczyny, cierpliwości i oby ta właściwa znalazła się szybciej niż po setnej przymiarce. Kasia mnie pogoniła, więc jej SMS-a przeczytałem. Na pewno jeszcze kolejne pojawią się tego popołudnia, więc cierpliwości. Słuchajcie nas po 17:00. Na pewno jeszcze pozdrowienia będą. Za chwilę Perfekt i Niepokonani, a później duet Eurythmics.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: By ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 17. Po piątej kolejne piosenki. Zaczniemy od utworu, który można sobie pośpiewać, bo ma bardzo prosty refren. Life is Life to będzie formacja Opus. Już za parę minut zostańcie z nami.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Reklama.

przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, na początku Opus Life is Life. Ta publiczność, którą tutaj słychać, ona nie została dołożona w studio. Ta piosenka została nagrana na koncercie. Co ciekawe, ona została zaśpiewana dwa razy, bo przy pierwszym wykonaniu skończyła się taśma w magnetofonie, który nagrywał ten utwór, więc zespół zaśpiewał go jeszcze raz, no i publiczność tutaj już znając piosenkę naprawdę dała czadu. Posłuchajcie sami. Opus Life is Life.

0: To jest ABBA i piosenka Knowing Me, Knowing You w Radiu Plus. Obiecałem, że trochę nad koniec z SMS-ami, więc lecimy. Pozdrawiam mojego sąsiada Wojtka, który od rana zbiera liście pod domem. Wojtek, przy tym wietrze to walka bez końca. Krzysiek przysłał takiego SMS-a. A no, rzeczywiście, no, trudno te liście zbierać, jak wieje wiatr. Może z drugiej strony tak powieje, że nie trzeba będzie ich zbierać, tylko gdzieś tam, wiecie, pod ścianą od razu gotowe do zapakowania. Wszystkiego dobrego dla mojego syna Dawida, który dziś po raz pierwszy samodzielnie pojechał samochodem po zdaniu prawo jazdy. Tata Robert. Tata nic nie napisał, czy się denerwuje, czy nie, więc liczę na to, że nie. Za chwilę u nas Mariah Carey, a później Lubega, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Reklama.

Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Wszystkiego najlepszego dla mojej mamy, która dzisiaj świętuje swoje kolejne 18 urodziny. Mamusi, jesteś najlepsza na świecie. Dobrej zabawy. Karolina przysłała takiego SMS-a. Przyłączam się oczywiście do tych życzeń i zachęcam do tego, żeby wieczorem bawić się z nami, bo po godzinie 20 będzie prywatka i Marek Sierocki będzie grał taneczne przeboje, takie jak choćby Mambo Number 5. Lubegi. Teraz piosenka nie do tańca, ale z pewnością do posłuchania, a nawet powiedziałbym zasłuchania się, bo to wyjątkowy utwór. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła w Radiu Plus.

0: Mówiłem o tym wieczorze z Markiem Sierockim, mówiłem o tym, że będzie okazja się pobawić. No i proszę, wybrałem dla was jeszcze taką piosenkę, która może rozgrzać was przed wieczorem. Village People i YMCA na antenie Radia Plus. Uściski dla mojej babci Janiny, która ma dzisiaj 89. urodziny. Babciu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i wielu chwil radości, wnuczka Ola. Pani Janino, kłaniamy się nisko. Piękny wiek, wszystkiego najlepszego. Za chwilę Dire Straits i Brothers in Arms.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
1: Reklama. Say-

0: Za 3 minuty godzina 18, po 6 w Radiu Plus kolejne piosenki na sobotni, no w sumie już wieczór powoli. You're my heart, you're my soul. Ten kawałek z pewnością was rozgrzeje i zachęci do tego, żeby wieczorem być z nami, bo to takie klimaty, które będą królować po 20 w prywatce Marka Środkiego. No ale wcześniej ode mnie You're my heart, you're my soul już za parę minut.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Reklama.

Przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będzie m.in. Budka Suflera, Bal Wszystkich Świętych, pojawią się Pet Shop Boys, Always On My Mind, będzie Mango Jerry, a zaczynamy od piosenki duetu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Bal wszystkich świętych na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Te taneczne będą po godzinie 20 i to będzie bal, nie wiem czy wszystkich świętych, ale z pewnością tych, którzy mają ochotę na zabawę i tych, którzy może jakiś sobie wieczór taneczny zaplanowali. Pozdrawiam mojego brata Kamila, który ma dzisiaj 18 urodziny. Brachu wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu. Tomek przysłał takiego SMS-a. Myślę, że do 18 raczej Radia Plus nie będzie, chociaż mogę się mylić. Zapraszam, zachęcam. Można sobie dzieciaki zrobić taką 18 retro z przebojami od Marka Sierockiego. Po 20 prywatka. Za chwilę Jennifer Rush, a później Simon Garfunkel, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17 Koszalin. Dawny Pedeks. Zapraszamy.
1: Reklama.

Mrs. Robinson i Simon & Garfunkel na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Mamy weekend, jest sobota, jutro niedziela, będzie można sobie popołudnie spędzić z Markiem Sierockim i braćmi Golcami, bo oni właśnie jutro w muzycznym alfabencie, będzie Paweł, będzie Łukasz, będą przeboje Golec Orkiestra, no i oczywiście mnóstwo historii, wspomnień, anegdot, oni przecież od wielu lat już na scenie, więc z pewnością będzie o czym opowiadać. Zapraszam, zaplanujcie sobie czas, jutro po 15:00 muzyczny alfabet, a teraz Shaky Stevens.

0: I Wanna Dance With Somebody to Whitney Houston na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Serdeczne pozdrowienia dla mojej cioci Renaty, która w końcu ma dzień wolny dla siebie po opiece nad wnukami. Ciociu, cisza w domu też potrafi być piękna. Marta przysłała takiego SMS-a. Nie ma jak to babcia, która zawsze jest pod ręką i kiedy trzeba, wnukami się zaopiekuje i myślę, że to też duża radość dla każdej babci. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego od Radia Plus. Życzenia fajnego wieczoru. Zachęcam oczywiście, żeby go spędzić z nami. 691-141-141. Ja myślę, że na jeszcze tak 2-3 SMS-y po 19 będzie czas. A za chwilę Marcin Rodzynek.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

przed momentem minęła 19. W tej godzinie na antenie Radia Plus mnóstwo świetnych przebojów zaśpiewają John Travolta i Olivia Newton-John. Będzie Tina Turner, będzie również Seweryn Krajewski, a zaczynamy od piosenki Eltona Johna.

Czekasz na tę jedną chwilę. To Seweryn Krajewski na antenie Radia Plus. Jeden z najpiękniejszych polskich utworów o miłości. Pozdrawiam mojego tatę Andrzeja, który wyrusza w rejs. Nie będzie go pół roku. Będę tęsknić. Tatusiu, całusy. Magda wysłała takiego SMS-a. Tata marynarz. No to jest trudna praca. Pozdrawiam serdecznie. Panie Andrzeju, imienniku mój, myślę sobie, że gdzieś tam daleko też będzie można sobie włączyć Radio Plus przez internet i posłuchać i trochę poczuć się tak jak w domu. Wszystkiego dobrego. Za chwilę jeszcze, no myślę, że dwa SMS się pojawią, ale wcześniej będzie Joe Dassin oraz formacja Mike and the Mechanics.

To Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrawiam moją siostrę Magdę, która już jutro będzie świętować swoje 25. urodziny. Magdo, kocham cię bardzo, bardzo mocno. Jesteś moją idolką. Kasia przysłała takiego SMS-a. Kłaniam się. Magdo, wszystkiego najlepszego. To też odpowiedzialność być idolką dla młodszej siostry. Jeszcze jeden SMS. Pozdrawiam moją żonę Agnieszkę. Kochanie, cudowności ci życzę. Wielu chwil bez smutku i dużo dni radości. Michał tak pięknie napisał. Michale, bardzo dziękuję. Pozdrawiam również twoją żonę. I to był ostatni SMS. Teraz Madonna i La Isla Bonita, a później będzie Cyndi Lauper.

bardzo taki nostalgiczny, wzruszający utwór Johna Lennona, Woman. Piosenka idealnie pasująca do takich jesiennych klimatów, bo jesień to może mieć dobre strony. Taka zabawa jest u nas przez cały październik, dobre strony jesieni i czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie, za co lubicie jesień. Wszystkie szczegóły konkursu na stronie radioplus.pl, a szansa na nagrody już w poniedziałek. Za chwilę będzie Bajmy, później Bananarama, a po 20 startuje prywatka Marka Środzkiego.

Za 3 minuty 20. Już za chwilę startuje prywatka Marka Sierockiego. Gramofony są, płyty są, wszystko będzie miksowane i tak będzie można bawić się przez wiele godzin, więc zapraszam, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy prywatkę. Na dobry początek trio Scotch i Take Me Up. Potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Kylie Minogue w piosence Got To Be Certain.

To był słynny przebój skomponowany przez George'a Morodera, piosenka I Feel Love śpiewała Donna Summer. A już za chwilę Andy Williams, jego największy hit Can't Take My Eyes Off You, będzie też Michael Bublé i Sway, a także formacja Chico and the Gypsy w dwóch piosenkach, Bamboleo i Volare.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Trio Gibson Brothers z utworem Mariana zakończyło ten miks, a już za chwilę w stylu Italo Disco, Radio Di Luna, Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także Taco w piosence Putin on the Ritz.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a za chwilę zrobi nam się rock'n'rollowo. Alvin Stardust i Pretend, potem Coast to Coast i Do the Huckleback będzie też Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King.

To była formacja Electric Light Orchestra, teraz już Shaking Stevens i Shirley, potem The Darts, Boy from New York City, a także grupa Show What You Do w nagraniu Under the Moon of Love.

Kenny Loggins i tytułowa piosenka z filmu Footloose. Przed nami amerykański duet Daryl Hall, John Oates i Man Eater. Potem trio Pointer Sisters i I'm So Excited.

Za nami trio Pointer Sisters, I'm So Excited, a przed nami już za chwilę Fleetwood Mac w nagraniu Everywhere, potem Chris Rea on the Beach, a także Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

śpiewała Danita Tikaram, teraz amerykańska grupa Cockrobin, The Promise You Made. Potem The Police, Every Breath You Take, a także Shade w piosence Smooth Operator. If I lay

Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył ten mix, już za chwilę Cliff Richard w piosence Dreaming, potem będzie Robin Gibb i Juliet, a także Samantha Fox w nagraniu I Only Want to Be With You.

Samantha Fox wykonała przebój, który w oryginale śpiewała Dusty Springfield. To piosenka I Only Want to Be With You. Przed nami Giorgio Moroder i Philip Oke i piosenka z filmu Electric Dreams. Utwór nosi tytuł Together in Electric Dreams. Będzie też kanadyjski duet Transex i Living on Dream.

Za nami kanadyjski duet Transex, a przed nami brytyjski duet Dollar i Mirror Mirror. Potem grupa Blondie, Atomic, a także Pointer Sisters i Jump.

To było trio Pointer Sisters i Jump, a już za chwilę grupa Shalamar i I Can Make You Feel Good. Będzie też Nick Kershaw w piosence White Boy, a także grupa Was Not Was w nagraniu Walk the Dinosaur.

to był zespół What Not Was, a przed nami M.A.R.S. i Papam de Lalom, kultowy hit dyskotek z lat 80. Potem L.A. Mix i Check This Out, a także Harold Faltermeyer i Axel F.

Forte Myers, słynny temat z filmu Gliniarz Beverly Hills, przed nami grupa Cold Cut i Doctor in This House. Będzie też formacja S-Express i Superfly Gun.

To był zespół S-Express i Superfly Guy, a przed nami Paul Harcast i utwór, którym debiutował. Ten utwór to 19. Potem Taffy, I Love My Radio i na koniec tego miksu Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. In Vietnam, he was 19.